Lone ngada do gamo awan pierdo baba baba rimeche tije doño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin koro megi me bere kone mungu pichem chem dere we pite kundi komi na menyo alken.

0: Odeya dong medore dokon. E kama tulung, olunga jimi tiri oto dong donge yu kompeche. Unga ngodoge adoke yu nero. Dami yu wanda te jako kompeni yu loe jimi. Aloki jodo adyami yu jochem. Dami yu jido te jako ya imodo. Ngoda loke yu neobak. Wene te on jimi adong miyo e emo ku jochem.
1: Aya, jinja wang yewa en jimakurumi. Jimi eno palo teri paula. Eno.